0: Nością. Chcemy patrzeć na produkt turystyczny, na destynację turystyczną, nie tylko w kontekście dobrostanu turysty, ale również w kontekście dobrostanu mieszkańców, społeczności lokalnych, bo jeżeli społeczność lokalna cieszy się na widok turysty, wówczas turysta czuje się dobrze. W związku z tym ta gra będzie wtedy taka, że turyści będą chętnie chcieli przyjeżdżać do tego regionu. Takie kroki robi właśnie Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna. To dzisiejsze spotkanie jest takim dowodem tego, ale też wcześniejsze działanie, chociażby Podlaski Bon Turystyczny, to też jest strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o promocję polskiej turystyki, a przede wszystkim podlaskiej turystyki. Życzę powodzenia właśnie regionowi podlaskiemu i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, bo my w Polskiej Organizacji Turystycznej, patrząc na te działania, widzimy, że to jest wszystko skoordynowane, tak jak widzimy to w strategii marketingowej Polski do roku 2030.
1: Dyrektor Biura Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak wyjaśniła, że celem sieci turystyki pozytywnej jest wypracowanie konkretnej oferty turystyki zrównoważonej.
2: Jako Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna kładziemy nacisk właśnie na wspólną budowę oferty naszych regionów turystycznych. I w ramach projektu, który jest kontynuacją działań, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, w tym roku będziemy spotykać się na warsztatach. Chcemy również opracować program rozwoju certyfikacji ESG dla branży MICE. Chcemy zaktualizować i zmodernizować nasz serwis turystyczny Podlaskie Travel, a także na zakończenie mamy w planach zorganizowanie dużego forum turystyki zrównoważonej, na które już Państwa serdecznie zapraszam.
1: Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym wierzy w to, że projekt zakończy się sukcesem.
3: Kolejnym etapem będą szkolenia w 6 miejscach naszego regionu, gdzie będziemy mówili o tym, jak ważna jest turystyka, która dba o nasze środowisko naturalne, która wdraża zrównoważony rozwój ESG i która staje się odporna właśnie na te sytuacje od nas niezależne, jak sytuacja geopolityczna czy sezonowość. Efektem tej działalności ma być stworzenie Podlaskiej Sieci Turystyki Pozytywnej i jestem przekonany, że województwo podlaskie właśnie będzie liderem polskim turystyki pozytywnej.
1: To był marszałek województwa Łukasz Prokorym.
4: Tym żyje Białystok.
1: Kolejne gminy w województwie podlaskim zorganizują swoim mieszkańcom opiekę nad dziećmi do lat 3. W Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wojewoda podpisał umowy z samorządowcami w ramach rządowego programu Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie. Ma to być odpowiedź na potrzeby rodziców, którzy chcą wrócić do pracy, ale w ich miejscowościach brakuje żłobków, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
5: To nie tylko bardzo uroczyste wydarzenie, ale przede wszystkim wydarzenie, które cieszy i mnie jako wojewodę podlaskiego. Mam nadzieję, że cieszy państwa samorządowców, ale cieszy także mieszkańców gmin, rodziców, którzy dzięki rządowemu programowi Aktywny Dzienny Opiekun w gminie będą mogli liczyć na fachową opiekę nad swoimi pociechami, ale to także jest ważne z punktu widzenia tego programu wrócić do aktywności zawodowej. Proszę państwa, ten program został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i wspiera tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. W gminach oczywiście, w których tego rodzaju instytucje do tej pory nie działały. To, co dla mnie bardzo ważne, ale myślę, że istotne z punktu widzenia zwłaszcza tych, którzy będą odbiorcami tego programu, to, że to jest bardzo kameralna forma opieki nad dziećmi, często alternatywna wobec tej opieki w żłobkach. To, co jest istotą tego programu, to, że grupy dzieci mogą maksymalnie liczyć 5 dzieci maleństw. W związku z tym te warunki są, tak jak powiedziałem, kameralne, ale na pewno komfortowe. Służą zaopiekowaniu, ale także rozwojowi, co z punktu widzenia tych procesów psychologicznych związanych z socjalizacją odgrywa bardzo istotną rolę. Program Aktywny Dzienny Opiekun w Gminie to program, który daje możliwość opieki nad dziećmi, jeżeli chodzi o rodziców, powrót do aktywności zawodowej w przekonaniu, że dzieci pozostają w warunkach przede wszystkim bezpiecznych, ale także w warunkach, które gwarantują twórczy rozwój, a to jest w tym wszystkim bardzo ważne. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego rządowego programu, mogą składać w nim wnioski samorządy tak naprawdę w dwóch obszarach. Utworzenie dziennego opiekuna w gminie i takich wniosków jest 10 i kontynuowanie tego programu w gminach, które już taką umowę podpisały wcześniej. Takie są dwie gminy. Łączna kwota dofinansowania maksymalna na jednego dziennego opiekuna to jest 300 tysięcy, ale program zakłada, że w jednej gminie mogą istnieć takie dwa miejsca. No i to, co dla mnie bardzo

0: Bardzo ważne, że tworzymy i zamazujemy tym samym to, co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nazywa białymi plamami. Zamazujemy te białe plamy, tworzymy miejsca właśnie w ramach tego programu. Aktywny dzienny opiekun w gminie. Podpisujemy umowy z 8 gminami, przy czym w 2 gminach powstaną 2 tego rodzaju miejsca. Gmina Jasionówka, Puńsk, Krypno, 2 tego rodzaju instytucje. Wizna, Suraż, Lipsk, Stawiski, także 2 instytucje oraz Krynki. Łączna wartość rządowego dofinansowania to prawie 2 800 000 zł. I jeżeli chodzi o 2 gminy, kontynuujemy realizację tego programu. Te 2 gminy to Rutka i Szumowo i one otrzymują prawie 200 000 zł rządowego dofinansowania na dalsze kontynuowanie tej działalności. Łącznie podpisujemy umowę na kwotę przekraczającą 3 miliony złotych.
1: Samorządowcy przyznają, że walka o zatrzymanie młodych ludzi w regionie to wyzwanie, w którym właśnie pomaga program Aktywny Dzienny Opiekun w gminie. Wójt Puńska Witold Liszkowski zapowiada nawet dodatkowe zachęty.
2: Bardzo się cieszę z tego programu, który troszeczkę się zmienia na korzyść dla samorządów, jeśli chodzi o to, co w przyszłości może się dziać. Chodzi o to, że przez 3 lata, jeśli nie pojawią się nasze maluchy, nasze wspólne, więc te budynki tak przechodzą na własność samorządów, to jest bardzo dobre. Szkoda troszeczkę, że w tych czasach, kiedy ceny rosną, przygotowania miejsc albo żłobków, albo aktywnego dziennego opiekuna troszeczkę rosną, więc spotykamy się z trudnościami, ale nie chcemy tych białych plam. Myślimy o przyszłości, bo to będzie służyć dla naszych małych mieszkańców. Na pewno każdy samorząd jeszcze coś innego robi w tym dziele, żeby młodzi ludzie pozostali w naszych mniejszych gminach. My jako gmina Puńsk też w tym roku podejmujemy uchwałę o sprzedaży działek za 50% dla osób młodych, żeby zapełnić najpierw miejsce aktywnego dziennego opiekuna, później żłobki, później szkoły, a później może jakiś uniwersytet.
1: Dla wielu gmin to historyczna zmiana. Wójt Wizny Artur Schulz zaznacza, że wydatki na najmłodszych mieszkańców to nie obciążenie budżetu, a konieczna strategia.
3: Niezwykle jest mi miło, że Wizna przestaje być białą plamą na mapie opieki żłobkowej. Inwestycje, środki wydane na te cele, na oświatowe, na młodych dzieci nie są kosztem, a są inwestycją. Jest to dość oczywista sprawa.
1: Łącznie w Podlaskim dzięki tym umowom powstanie kilkanaście nowych punktów opieki dziennej. Nabór do programu jest ciągły, a wojewoda zachęca kolejne samorządy do składania wniosków.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: No to mamy już w Białymstoku przedsmak sezonu turystycznego. Mówi Katarzyna Pierwienis, dyrektor Biura Regionalnego Oddziału PTTK w Białymstoku.
5: Miałjówka to jest początek sezonu turystycznego. Pierwszy taki ważny moment, ale tak naprawdę właściwy sezon turystyczny rozpocznie się gdzieś tam w połowie czerwca, to nasze doświadczenia i obserwacje pokazują. Także majówka, w zależności od tego, czy jest długa, czy tak jak w tym roku, 3 dni, nie udało się ugrać tego 4 wolnego dnia, więc prawdopodobnie ci turyści, którzy do nas przyjadą, będą gdzieś z bliższych terenów, ale czas pokaże, zobaczymy. Tutaj będziemy notować skrzętnie, statystyki robić, skąd ci turyści do nas przybyli. Także mamy pewne propozycje i oferty na sezon turystyczny, ale ponieważ jest majówka, to też rozpoczynamy je już w majówkę, później będzie krótka przerwa właśnie do połowy czerwca i następnie regularnie będą się odbywać te atrakcje. I o czym jest mowa? Przede wszystkim o wycieczkach zabytkowym, kultowym już Ogórkiem, czyli autobusem marki Jelcz, należącym do komunalnego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. To oczywiście wycieczka sentymentalna dla miłośników ryku silnika i mocnych wrażeń, ale również na pokładzie Ogórka jak zwykle będzie licencjonowany przewodnik PTTK, który opowie o mijanych obiektach po drodze. Ogórek ma taką zaletę dla turystycznego zwiedzania, że może zajechać dalej niż by się na piechotę doszło, także między innymi na trasie tej wycieczki jest stadion, Horten Arena, jak również mniej znane zakamarki, jak na przykład teren dawnego cmentarza gettowego. Wszystko to z okien autokaru, ale z komentarzem przewodnika. Także zapraszamy. Bilet kosztuje 10 zł, jedyne 10 zł za osobę. Dzięki dofinansowaniu tego zadania przez miasto Białystok w ramach zadania publicznego realizowanego przez PTTK. Bilety można kupić przez stronę internetową białystok.ptk.pl. Także ogórek to jest pierwsza nasza propozycja. Regularne kursy będą się odbywać od 6 czerwca do 5 września, co sobotę o 11 i 12. Następnie zapraszamy Państwa w każdy z trzech dni majówki, 1, 2 i 3, do zwiedzania zabytkowego zegara w Wieży Bramnej. Zegar będzie dostępny w godzinach przedłużonych tym razem, bo majówka od 9 do 17. Pierwsze wejście 15 po 9, ostatnie wejście za 15, 5. Co pół godziny można przyjść i zegar zwiedzić. Będzie to zwiedzanie kameralne w małych grupkach, ponieważ tam na górę może wejść tylko 8 do 10 osób maksymalnie, także nie trzeba nigdzie się rejestrować, jest to zwiedzanie bezpłatne. Zapraszamy 15 minut po pełnej godzinie, bądź 15 minut przed pełną godziną. Nasi przewodnicy czekają na Państwa i zwiedzamy. Przy okazji rozpoczynającego się sezonu turystycznego pragnę przypomnieć o efektach projektu zrealizowanego przez nas przy dofinansowaniu miasta Białystok w zeszłym roku. Projekt nazywał się Objaśniamy Polski Wersal i miał na celu przede wszystkim udostępnienie jak najszerszej rzeszy społeczeństwa możliwości dowiedzenia się czegoś na temat założenia pałacowo-ogrodowego Branickich. W jaki sposób to uczyniliśmy? Przede wszystkim chodziło o opisanie 60 obiektów znajdujących się w tym założeniu pałacowym, wrzucenie tych opisów na stronę, zrobienie pięknych zdjęć i umieszczenie na tych obiektach tabliczek. Tabliczek z kodami QR. Takie malutkie, prawie niewidoczne tabliczki, ale tak sobie życzył konserwator zabytków, znajdują się na tych obiektach. Można do nich podejść, na nich jest nazwa obiektu, data powstania oraz kod QR, który prowadzi do szerszego opisu na stronie internetowej. Także taką atrakcję polecamy turystom, ale również białostoczanom, którzy podczas niedzielnych spacerów mogą się czegoś dowiedzieć więcej o swoim mieście. No i kolejna rzecz, którą w regularny sposób będziemy proponować jako PTTK i Centrum Informacji Turystycznej latem, od czerwca, ale na majówkę również, to będą spacery tak zwane w pigułce, Odkryj Białystok z przewodnikiem. Jeżeli przyjeżdża turysta i chciałby, że tak powiem, liznąć Białegostoku, poznać to centrum miasta z przewodnikiem, ma taką możliwość w każdą sobotę latem od czerwca. Ruszamy już przy jednej osobie zainteresowanej. Bilety sprzedajemy tutaj w informacji turystycznej. Bilet normalny kosztuje 30 zł, a ulgowy 20, ulgowy dla dzieci. I nawet z jedną osobą przewodnik wyrusza na taki dwugodzinny spacer po mieście. Także szczegółowy harmonogram tych spacerów będzie na naszej stronie latem, każda sobota o godzinie 17.
1: A turystów oprowadza nie byle kto, a sam hetman Branicki, czyli Mariusz Golak, przewodnik PTTK.
6: Czasami wcielam się w rolę hetmana Branickiego, ale nie jest to efektem rozdwojenia jaźni, ale pewnych ról przewodnickich. Jako Centrum Informacji Turystycznej przygotowaliśmy kilka autorskich, premierowych projektów. Jeden jest związany właśnie z postaciami Izabeli Branickiej i hetmana Branickiego. Chodzi o spacery. Spacery dedykowane uczniom szkół podstawowych, które będą odbywały się wokół Pałacu Branickich, przebrani przewodnicy. Przewodnicy w strojach epoki Jana Klemensa Branickiego lub Izabeli Branickiej będą oprowadzali uczniów szkół podstawowych, organizując im przy okazji gry, ale także sprzedając pewne informacje na temat rodu Branickich i też Pałacu Branickich. To jest pierwszy premierowy nasz projekt. Drugi, wiadomo, że serca białostoczan i turystów odwiedzających miasto podbiły nasze widzimisię, więc w odpowiedzi na to oczekiwanie, zapotrzebowanie, postanowiliśmy stworzyć grę miejską. Grę miejską dedykowaną widzimisiom i w ten sposób można nie tylko miło spędzić czas, ale także poznać fragment naszego miasta. Drodzy Państwo, skoro jesteśmy w Centrum Informacji Turystycznej, to grzechem byłoby nie powiedzieć słów kilka o funkcjonowaniu Centrum Informacji Turystycznej. Otóż od początku maja, czyli od momentu, kiedy startuje sezon turystyczny, pracujemy dłużej, od 9 do 17, więc turyści, ale też białostoczanie mogą uzyskać te informacje dłużej w ciągu dnia. I kolejna ważna informacja z perspektywy funkcjonowania Centrum Informacji, a mianowicie jesteśmy w zasadzie otwarci codziennie. To niektórych może dziwić, niektórych wręcz szokować, ale od poniedziałku do niedzieli jesteśmy tu, udzielamy informacji i każdy białostoczanin czy turysta nas odwiedzający może skorzystać z naszej pomocy. A oprócz tej wiedzy, którą dysponujemy i którą się dzielimy, mamy też mnóstwo materiałów, w tym wiele materiałów bezpłatnych. mapek, folderów, przewodników, broszur, więc naprawdę odwiedzając Centrum Informacji Turystycznej można wyjść usatysfakcjonowanym i można dzięki temu wyjść na teren miasta i naprawdę świadomie i z przyjemnością je zwiedzić. Na potrzeby punktu informacji turystycznej prowadzimy nasze wewnętrzne statystyki i faktycznie ubiegły rok był rekordowy, a statystyki dotychczasowych miesięcy wskazują, że nie będzie gorszy. Proszę sobie wyobrazić, ale 2 maja, czyli w drugi dzień majówki ubiegłego roku, odwiedziło ten punkt ponad 300 osób, więc jeżeli przełożyć to na 8-godzinny dzień pracy, to ci turyści dosłownie co 1,5 minuty wchodzili, więc te drzwi się dosłownie nie zamykały, ale ruch był naprawdę intensywny i trzeba powiedzieć, że odwiedzają nas nie tylko turyści z Polski i tu prym wiodą 3 województwa, mazowieckie, wielkopolskie i pomorskie, tak przynajmniej wynika z naszych statystyk, ale też coraz więcej jest turystów z zagranicy i częstokroć są to tak egzotyczne kierunki jak Australia. Ostatnio nas odwiedzili sympatyczni Brazylijczycy, coraz więcej turystów pojawia się z Ameryki Południowej, więc naprawdę zainteresowanie Białymstokiem z każdym miesiącem rośnie i Białystok jest uważany za coraz bardziej atrakcyjniejszą destynację turystyczną.
1: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki dodaje, że ma wielkie oczekiwania w związku z tegoroczną edycją prestiżowego kulinarnego przewodnika Michelin.
7: 27 maja to dosyć ważna data, bo wtedy poznamy wyniki Narodowej Selekcji Michelin. Do tej pory było tak, że ta najbardziej znana sieć przewodników kulinarnych na świecie oceniała tylko i wyłącznie lokale znajdujące się w 4 miejscach w Polsce. W Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu oraz w Gdańsku. Teraz dzięki projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Organizację Turystyczną cała Polska będzie oceniana. Mamy nadzieję, że też któryś z lokali znajdujących się w województwie podlaskim, w tym w Białymstoku, na jakieś wyróżnienie Michelin zasłuży, co od razu mówię, że oznacza niesamowity wzrost obrotów w danym lokalu gastronomicznym, ale też i zainteresowanie ze strony turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata. Jest to brand na tyle znany i rozpoznawalny, że powoduje to, że turyści chętnie przyjeżdżają w dane miejsce. Robimy wszystko jako miasto, żeby każdy kolejny weekend, chociażby w maju, był zapełniony jakimś wydarzeniem. Można wymieniać półmaraton białostocki, meeting lekkoatletyczny na rynku, święto ulicy Klińskiego, chociażby noc muzeów. Każdy weekend w maju ma jakąś atrakcję, która powoduje, że ci, którzy zdecydują się z Polski przyjechać do naszego miasta, to zobaczą, że naprawdę jest to miejsce, w którym dużo się dzieje.
1: Do Białegostoku zapraszał wiceprezydent miasta Rafał Rudnicki. Tymczasem jeszcze tylko do 8 maja można składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego. Można dostać nawet 8,5 tysiąca złotych. Trzeba mieć bardzo dobre wyniki w nauce i być w trudnej sytuacji finansowej. Program finansowany jest z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, powiedział marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym.
8: Kwota, która pochodzi z naszego programu regionalnego funduszu europejskiego dla Podlaskiego, to jest 8,5 miliona złotych. Chcemy przeznaczyć dla 1000 osób stypendia w wysokości 8,5 tysiąca złotych. Jest to trzecia edycja. W 2 poprzednich edycjach na stypendia przeznaczyliśmy już kwotę 12 milionów złotych. Tą kwotę otrzymało prawie 18 tysięcy naszych podlaskich uczniów. Jestem przekonany, że te stypendia będą pomagały tym uczniom, których sytuacja materialna nie jest najlepsza, w realizacji swoich pasji do nauki, do rozwoju i do bycia dobrym uczniem i jak najlepszym absolwentem szkół, których się uczą.
1: Jak wyjaśniła dyrektor Biura Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Bożena Bieryło, o wsparcie mogą ubiegać się uczniowie starszych klas od 5 do 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w województwie podlaskim. Warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego oraz wykazanie się odpowiednimi osiągnięciami edukacyjnymi. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 2696 zł, a w przypadku rodzin z osobą z niepełnosprawnością 3056 zł. Kandydaci muszą się także wykazać wysoką średnią ocen lub sukcesami w konkursach i olimpiadach. Wymagania nie są wygórowane, zaznaczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, zachęcając do składania wniosków.
9: średnia ocen 4,5 to nie jest aż tak wysoka do osiągnięcia, czy 4,75 laureatów różnorodnych konkursów przedmiotowych w województwie podlaskim mamy dość sporo, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych. Istotne i ważne jest podkreślenie, że również zwracamy uwagę na aspekt sytuacji materialnej, żeby wesprzeć tych, którzy mają może czasami trudności w pozyskaniu czy to sprzętu, czy niezbędnej literatury do nauki.
1: Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Karolina Perkowska podkreśliła, że samorząd województwa konsekwentnie inwestuje w edukację jako fundament rozwoju regionu.
10: Jesteśmy bardzo dumni, że mamy taki cały program stypendialny dla uczniów. Jest to projekt strategiczny województwa podlaskiego w ramach naszego programu regionalnego i myślę, że właśnie takie projekty, takie inicjatywy pokazują, że wspieramy naszych uczniów, wspieramy proces edukacji, ale też pracujemy na to, żeby się każdy czuł bezpieczny w tej edukacji i docelowo też został w naszym województwie. Pomysł zrodził się z tego, że człowiek to najważniejsza inwestycja i powinniśmy zaczynać od samego początku. W trudnych negocjacjach z Komisją Europejską nam się udało przekonać funkcjonariuszy unijnych do tego, że to jest bardzo potrzebny mechanizm.
1: Na ciągłość działań w tym obszarze zwróciła uwagę również dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Agnieszka Dudzińska.
11: W związku z tym, że takie programy stypendialne dla uczniów uzdolnionych były realizowane również w poprzednich latach, natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziała dyrektor Perkowska, w tej perspektywie te negocjacje były już trudniejsze i wymagały większego nakładu pracy od instytucji zarządzającej i mocniejszych argumentów, żeby taki program stypendialny mógł zostać wprowadzony i sfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naszego programu regionalnego. Również to, co powiedział członek zarządu marszałek Dyjuk, ten drugi program stypendialny, który mamy przeznaczony dla uczniów szkół zawodowych, jeszcze więcej wymagał negocjacji z naszej strony i rzeczywiście to się udało, żeby uczniowie nie tylko otrzymywali środki, ale również realizowali pewne działania w formie projektów edukacyjnych i byli przygotowywani tak naprawdę do podjęcia w niektórych przypadkach nawet działalności gospodarczej związanej z tymi swoimi pomysłami.
1: W tej edycji stypendia może dostać nawet 1000 uczniów. W dwóch poprzednich edycjach przyznano łącznie 1759 stypendiów o wartości blisko 12 milionów złotych.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
1: A zaczynamy od Archiwum Białoruskiego. Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku tworzy archiwum poświęcone mniejszości białoruskiej w Polsce. Instytucja zachęca mieszkańców regionu i całego kraju do przekazywania rodzinnych dokumentów, fotografii i pamiątek, które pomogą zachować pamięć o historii, języku i kulturze tej społeczności. Centrum działa ponad 2 lata i realizuje liczne ambitne projekty. Więcej na ten temat opowie nam wicedyrektor Ilona Karpiuk.
12: W naszej działalności właśnie Centrum Kultury Białoruskiej. Myślę, że pamięć to jest jedna z nadrzędnych, co nas napędza. Również dlatego, że zajmujemy się kulturą współczesną, zajmujemy się diagnozą też potrzeb lokalnych, tym czego potrzeba powiedzmy gdzieś tam, gdzie żyją Białorusini na Białostoczyźnie, w gminach mniejszych czy powiatach, bo oprócz Białegostoku działamy na całej Białostoczyźnie. I oczywiście te potrzeby i diagnozy są ważne, a z drugiej strony pamięć jest dla nas o tyle istotna, że ona buduje też tożsamość. I przez dziesięciolecia ona była bardzo trudna dla tej społeczności mniejszościowej i zawsze mniejszości pielęgnują sobie trudną pamięć. I ta trudna pamięć też w naszej działalności jest w zasadzie każdego dnia. Dlatego też zdecydowaliśmy się od samego początku, jak tylko powołaliśmy centrum, do projektu budowy Archiwum Białoruskiego. Nazwa była robocza, ale chyba zostanie z nami. Archiwum Białoruskie, czyli staramy się dokumentować życie na Białostoczyźnie, na pograniczu polsko-białoruskim poprzez zdjęcia, poprzez dokumenty, poprzez czasopisma, poprzez wydawnictwa, ale też bardzo dużo książek mamy i w zasadzie myślę, że jednym z naszych dążeń będzie oprócz tego, że będziemy pielęgnować to archiwum i udostępniać to archiwum. Zresztą wspomniałam o ruinach Białorusi w wydawnictwie wspólnym z Arsenałem. Tam też pojawiały się już fotografie z naszego archiwum. To też dla nas cenne, że już przez ponad 2 lata zbieramy te świadectwa i już mieliśmy możliwość po prostu pokazania ich szerszej publiczności w takim wydawnictwie. To jest ważne dla nas, bo też pokazuje nam, że ma to sens. Ale poza tym też zwracają się do nas osoby indywidualne, które mają różne archiwa w domach, czy po dziadkach na przykład, tak? Czy wiedzą, że mają jakąś wartość dla danej społeczności, ale też na przykład nie ma w rodzinie kogoś, kto przejąłby tę pasję i mógłby coś z tym zrobić. Więc co z tym zrobić? No właśnie to jest dobre miejsce, że ta pamięć społeczności białoruskiej może zostać zachowana poprzez to, że właśnie staramy się zbierać, zabezpieczyć i w przyszłości będzie to miało swoje miejsce, będzie mogło być udostępniane tym wszystkim, którzy będą mieć taką potrzebę. Prezentowaliśmy bibliografię, którą napisała pani Walentyna Szwed wspólnie z księżnicą podlaską. Bibliografię jej męża, Wiktora Szweda, niezwykłego poety naszej społeczności i poety białoruskiego, ale też jakby przynależnego do tego, powiedziałabym, też polskiego żywiołu kulturowego. I wydawałoby się, no komu jest potrzebna dzisiaj bibliografia, tak rozległa, którą wykonała pani Walentyna. Ale wciąż powracamy i na uczelniach ludzie powracają i wciąż powstają publikacje i wciąż gdzieś do tego materiału wracamy. Ludzie wracają też do jakichś wspomnień ze swojego życia. Na prezentacji pojawiały się też osoby, które opowiadały o swoich doświadczeniach spotkań w dzieciństwie z poetami, jakie to było ważne, gdy poeta przyjeżdżał do wiejskiej szkoły i nagle ktoś, kto wydawało się po prostu kimś takim odległym, zupełnie nienamacalnym albo takim mitycznym, pojawiał się w szkole wśród dzieci i to było niezwykłe doświadczenie. W jakiś sposób opowiadamy o tej rzeczywistości, która była, ale też na tych fundamentach pamięci myślę, że jesteśmy w stanie skuteczniej po prostu zajmować się współczesną kulturą.
1: W Białymstoku po 30 latach udało się w końcu powołać instytucjonalnie Centrum Kultury Białoruskiej. To ponad 2 lata już. Jak byś podsumowała to, co się wydarzyło?
12: To bardzo intensywne 2 lata. Po pierwsze, ciekawe doświadczenie budowania instytucji od zera, bo tak, my do dzisiaj jeszcze mieścimy się w biurach wynajmowanych w Urzędzie Marszałkowskim, więc jest to niewielka przestrzeń jak dla instytucji kulturalnej, ale to nas też zmusiło przez te 2 lata do budowania partnerstw, takich naprawdę często takich już powiedziałabym systemowych, bo podejmując współdziałanie z jakimiś ośrodkami kultury na terenie naszego województwa, czy instytucjami gminnymi, jakby wiemy, że my to robimy już na długie lata i jest to dla nas bardzo ważne, bo to jest podstawa naszej działalności. I myślę, że to, że nie mieliśmy od początku swojej siedziby, też nas właśnie zmotywowało do tego, ażeby w jakiś sposób wybadać pole kultury i współdziałania w obszarze kultury. Wiemy, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia, wiemy, na co sobie możemy pozwolić, gdzie będą trudności, więc te 2 lata były takie bardzo mocno testowe. A z drugiej strony...
1: Miałaś ten luksus. Luksus i pewnie też duży stres i duże wyzwanie budowania od podstaw, bo często trafiamy w jakieś miejsce no i widzimy, że wiele rzeczy nie działa tak, jak powinno. A tu? Czy łatwo zbudować ideał, czy właśnie nie?
12: Bo oczywiście, że jest bardzo trudno, bo oczywiście i w zespole, małym zespole, nas jest na chwilę obecną 10 osób i w takim małym zespole oczywiście kontakt jest bardzo bezpośredni. To nie jest tak, że musimy do siebie dzwonić po piętrach i czekać na reakcję, po prostu rozmawiamy ze sobą. Więc z jednej strony jest to duży plus, z drugiej strony też pewne rzeczy nie da się zauważyć w takim codziennym działaniu, ale też cenię sobie to, że możemy właśnie bezpośrednio często z zespołem rozmawiać i na bieżąco omawiać pewne rzeczy, albo to, co nam nie wyszło, albo to, co możemy poprawić. Więc jest to rzeczywiście jeden z plusów. Z drugiej strony no, jakby mamy bardzo mało przestrzeni i to też bardzo mocno wpływa na nasze możliwości rozwoju. Więc informacja, która gdzieś tam poszła w eter, że zmieniamy przestrzeń, jest dla nas naprawdę niezwykle motywująca, bo trochę rozwiniemy swój zespół. Od 1 czerwca będziemy się mieścić przy ulicy Warszawskiej 1A. 4-krotnie w zasadzie powiększamy swoją powierzchnię działania, więc to da nam możliwość rozwoju i zespołu, co jest jednak potrzebne, bo działając i w Białymstoku i poza Białymstokiem potrzebujemy osób takich, które sprawdzają się w działaniu, które merytorycznie są już mocno zbudowane, ażeby były realnymi partnerami dla współpracy z innymi podmiotami, jednostkami, organizacjami. Więc w tej działalności merytorycznej to jest rzeczywiście zespół niewystarczający, więc bardzo mocno cieszymy. A poza tym jako centrum dotychczas nie mieliśmy też takiej przynajmniej minimalnej przestrzeni na to, żebyśmy się mogli we własnej siedzibie spotkać w ramach jakiegoś spotkania, prezentacji, małej wystawy. I to bardzo jest pomocne w takiej codziennej działalności, kiedy wiesz, że masz przestrzeń, którą możesz zaaranżować na własne potrzeby, a nie za każdym razem szukać u partnera wolnego terminu. To rzeczywiście czasami deprymuje. Ale tak, jest to dla nas ta pozytywna perspektywa. Chociaż oczywiście dalej partnerstwa będą podstawą naszego działania. I w Białymstoku no, nie zagramy w swojej siedzibie spektaklu teatralnego, a ten rynek teatralny na przykład białoruski jest w takim też dużym tempie rozwoju, bo też sporo osób przyjechało, które po prostu mają ze sobą background bycia całe życie aktorem. trudno jest po prostu przyjechać do Polski i zmienić w 100% zawód, kiedy całe życie poświęciło się na wykształcenie i na pracę na scenie teatralnej. I odcięcie się od tego po prostu może być jakimś dramatycznym po prostu momentem w życiu. Dlatego biorący aktorzy często i z tego słynnego teatru Kupały, który był nadrzędnym teatrem narodowym w Mińsku, i aktorzy, którzy mieli też ze sobą inne doświadczenia. Jest bardzo dużo grup teatralnych, które produkują stale spektakle i chciałoby się też po prostu je pokazywać, bo opowiadają w interesujący inny sposób często niż to znamy z naszych scen teatralnych. Oczywiście też często w teatrze pracują ze swoimi dramatami, które przeżyli w rodzinnym kraju, i opowiadają też o dramatach tej zmiany, która jej dotknęła. Ale na przykład ostatnio można było usłyszeć o naszym centrum w kontekście spektaklu Bieżyńcy 1915. Warto o tym wspomnieć, bo to z kolei artyści białoruscy, przede wszystkim białoruscy, którzy sami są w tymże bieżeństwie, tak? Czyli sami są w migracji, a opowiadają o bieżeństwie sprzed ponad 110 lat. I zbudowanie spektaklu na podstawie książki Anety Premaki, która jest po prostu wielkim tomem, wielką opowieścią o tym dramacie ludzkim sprzed ponad wieku, oni w skondensowanej godzinnej formie opowiadają, a jednocześnie spektakl ma dodatkowo jeszcze jedną warstwę, tak? Bo o tym bieżeństwie, przymusowym uchodźstwie opowiadają ludzie, którzy sami są w przymusowym uchodźstwie. Więc ten ładunek emocjonalny tego spektaklu jest po prostu gigantyczny. I myślę, że takie projekty też w nas w jakiś sposób motywują do szukania tematów, do szukania ciekawych inicjatyw, które możemy jako centrum też wspierać. Zresztą sami, mimo tego, że nie mamy ani sceny, ani nie mamy zaplecza, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy premierę teatralną, skierowaną do młodego widza w zasadzie, ale to też wiąże się ze stuleciem ówczesnym urodzin wspomnianego już przeze mnie poety Wiktora Szweda. Ale spektakl zbudowany trochę na biografii, a trochę na jego tekstach. Opowiadany współczesnym językiem, bo piosenki są często tam rapowane przez młodych aktorów. Występują dzieci, które grają też na instrumentach. On jest bardzo muzyczny, ten spektakl, tak? Bardzo dużo środków i lalki, bo Asia Toroc, która odpowiadała i za scenariusz, i za reżyserię tego spektaklu, która na co dzień pracuje w Teatrze Czrewo i też zajmuje się tym gruntem języka i białoruskiego, i gwarowego, zrobiła fenomenalną pracę z dziećmi, z aktorami. I myślę właśnie, że to jest taki przykład tego, że nawet jeżeli nie mamy dostatecznych przestrzeni, nawet jeżeli nie mamy dostatecznych narzędzi, to jeśli się chce, to można. I myślę, że to są nasze główne wyzwania. Mimo różnych braków, szukanie takich przestrzeni, w których można realizować świetne projekty. Stale pracujemy w terenie, pracujemy ze szkołami, to jest dla nas bardzo ważne. Czyli proponujemy różne formy spotkania z kulturą białoruską dla uczniów, którzy się uczą języka białoruskiego w szkołach na Białostoczyźnie, ale nie tylko. Jakby często dotyczy to po prostu szkół, w których się uczą dzieciaki i chodzą na białoruski, nie chodzą na białoruski, ale też poznają i różne techniki rękodzielnicze. I mieliśmy warsztaty na przykład w szkole podstawowej nr 3 w Bielsku. Tam dla starszych grup były też warsztaty dziennikarskie, więc bardzo różne formy proponujemy szkołom. Pokazujemy, że można na różne sposoby też pracować, dawać młodzieży też wyobrażenie o kulturze na różne inne sposoby niż codzienna praca w szkole.
1: To była Ilona Karpiuk, wicedyrektor Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku.
4: Sportowy Białystok.
1: W Białymstoku rozpoczyna się sezon turystyczny, ale także sezon sportowy. Przed nami liczne biegi oraz inne imprezy, na przykład na stadionie lekkoatletycznym w Zwierzyńcu. Co jest w najbliższym czasie planowane, opowiedział nam kierownik stadionu Rafał Gosk.
13: W tym roku, jak zwykle, organizujemy kilkanaście różnorodnych imprez sportowych, które przyciągają zarówno uczestników aktywnych, jak też kibiców. Dzięki temu, myślę, każdy może znaleźć coś dla siebie. Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji rokrocznie organizuje około 15 różnych imprez. Ja pozwolę sobie wymienić takich kilka głównych. I właśnie 31 maja czeka nas meeting gwiazd na rynku Kościuszki. To już jest 8 edycja tej imprezy. Odbywa się na rynku Kościuszki, gdzie budujemy specjalne miasteczko z trybunami na 1100 osób. Myślę, że większość naszych słuchaczy doskonale już tą imprezę zna. Wpisała się już ona jakoś w koloryt tego rynku Kościuszki. Cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Oczywiście, o ile aura na to pozwala. Mamy 3 konkurencje. Pchnięcie kulą kobiet i mężczyzn, skok o tyczce mężczyzn oraz skok z wyż kobiet i mężczyzn. I to będzie taki doskonały, myślę, przedsmak tego, co czeka nas w lipcu, ponieważ będziemy mieli świetnych sportowców, tyle że z całego świata, w 3 konkurencjach, więc jak ktoś chce poczuć klimat tego, co czeka nas w lipcu, serdecznie zapraszam. 31 maja, godzina 16:30, rynek Kościuszki. I wkrótce Plum Ekiden, sztafeta maratońska, też taka impreza, która co roku odbywa się już właśnie na wspomnianym stadionie lekkoatletycznym, czyli nie tylko zawodowcy, ale też stadion chętnie przyjmuje biegaczy amatorów. 13-14 czerwca i tak jak zwykle Plum Ekiden Mini, to w sobotę 13 czerwca, 4-osobowe drużyny, natomiast 14 czerwca sztafeta maratońska, 6-osobowa czteroosobowa oraz kilka lat temu wprowadzona sztafeta czteroosobowa po 5 km. Zawody cieszą się olbrzymią popularnością. Wystarczy wspomnieć, że w zawodach dziecięcych w ubiegłym roku startowało 350 czteroosobowych ekip, czyli ponad 1200 dzieciaków jednego dnia biegały na tym stadionie. 24-26 lipca to już wspomniane Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. 16 sierpnia już od 2015 roku organizujemy Elemental Triseries. To są Mistrzostwa Polski w triatlonie na różnych dystansach, czyli 16 sierpnia Ośrodek Sportu Wodnej do Ilidy. Myślę, taka jedna z naszych szlagierowych też imprez to już będzie 25. edycja świąteczny nocny maraton pływacki na pływalni sportowej. 5 grudnia drużynowe zawody, które od lat właśnie w grudniu się odbywają, trwają 8 godzin od 22 do 6 rano, podczas których 12 ekip płynie, kto przepłynie najdłuższy dystans. Tutaj warto wspomnieć, że w zeszłym roku te 12 ekip przepłynęło 336 km. No i na koniec jeszcze wspomnę o takiej naszej imprezie, która to już 18 rok, Białostocka Liga Sportu, całoroczna inicjatywa, która umożliwia amatorskim drużynom regularną rywalizację. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i tenis stołowy, 7 dni w tygodniu, właściwie cały rok bez przerwy. Takie ligi się odbywają. Warto zajrzeć na naszą stronę blsbialystok.pl, gdzie są wszystkie informacje, zapisy, jak do tej imprezy się zapisać i w jakich dyscyplinach można uczestniczyć.
1: Czy w tym roku jeszcze można się zapisać, czy już za późno?
13: Do Białostockiej Ligi Sportu można. Zapisy trwają cyklicznie. Jedna liga się kończy, druga się zaczyna, dlatego odesłałem do strony. Tam zawsze są aktualne informacje, kiedy dana liga się kończy i kiedy jest czas na to, żeby zapisać się do którejś z drużyn, czy też założyć własną i zapisać się do ligi.
1: To jest piękna motywacja na wiosnę. Założyć drużynę, na przykład piłkarską.
13: Tak jest. Na przykład piłkarską. Wiele nie trzeba. Tutaj trzeba po prostu kilku pasjonatów, amatorów, zawiązać drużynę, zapisać się u nas i startować w zawodach.
1: I można w ten sposób zacząć przygodę, kto wie, czy nie ze sportem, no może zawodowym, to przesadzam, ale...
13: No nie jest to przesada, ponieważ z naszej Białostockiej Ligi Sportu często zawodnicy trafiają też do tych lig, powiedzmy już, no może nie zawodowych, ale zrzeszanych przez związki. Czy to w siatkówce, czy to w piłce nożnej. To jest taka wymienność. Troszeczkę ludzie pograją tam, wracają do nas, z kolei też zaczynają u nas, później trafiają na te boiska już, powiedzmy, zawodowe.
1: To wszystko, co pan opowiedział, to jest naprawdę dowód na to, że w Białymstoku, jeżeli ma się chociaż trochę pasji i chęci do tego, żeby się ruszać, nie można się nudzić.
13: Nie można się nudzić. Myślę, że tutaj najlepiej pokaże nam to liczba. W ubiegłym roku w naszych wszystkich imprezach czynnie wzięło udział około 8 tysięcy zawodników. Widać, że białostoczanie chętnie idą w stronę sportu.
1: I to tyle. Julita Grzywa.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM. Tydzień w Białymstoku.
14: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 48 sztuk. Maksymalnie 24 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od środy wszystkie piwa w butelkach pół litra. Kup 5 z Kaufland Kart Ekstra, 5 najtańszych gratis, 20 na osobę. A piwo Stefan Zbroj, kup 3 puszki z Kaufland Kart Ekstra, 3 gratis, 24 na osobę. Kaufland.
4: Reklama.

ćmie poprzez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.

Radio Złote Przeboje 101 FM.